biegną wody, czy winny z mers, czy winny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w rukawach policji. Zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kośki. Sam poszło